kyerɛ wo sɛ ɛyɛ wo na wo ne obi ani asɛm ɛyɛ wo ɛna wo adwempa wo na wodeɛ onyamesu ɛne nyamesuro ɛwɔ wo mu enti wonnwene obi aho adwemmɔne wo ne obi ani asɛm sɛ obi bɛdidi obi nnidi ɛnhyerɛ anyaha wo saa because wobu nnipa afɛre nnipa enti wo ne obi ani problem but yɛneye obi ne wɔ asɛm a ɛnyɛ sɛ woayɛ biribi atia no wonyɛ hwentia no obi ne wɔ problem ɛnyɛ sɛ wode ne ka